Dzień dobry wieczór, witam serdecznie. Jak zwykle w czwartek po godzinie 19:00. Gramy dla was polską muzykę. W ogóle to jest program Polskie Granie. Gramy oczywiście w Radio Szmu i na częstotliwości 99,8 MHz. Jeżeli mieszkacie poza Berlin albo gdzieś dalej, na całym świecie zresztą, to możecie nas słuchać na www.org.uk. Szmu oczywiście pisane SHMU. Tam jest zakładka Listen i w każdy czwartek o godzinie 19 jest premiera, a mamy też powtórki w sobotę o godzinie 8 rano i w niedzielę o 21. Tak, tyle z formułek. Oczywiście jak zwykle dodam jeszcze, że gramy muzykę, polską muzykę polskich wykonawców i nie zawsze po polsku. Cały wrzesień gramy rock progresywny. Polskich przedstawicieli rocka progresywnego. Także pierwsze dwie audycje to były, to znaczy jedna chyba jeszcze była końcem sierpnia, tak, to był Riverside. No, lider po prostu i to nie tyle, nie tylko polski, ale światowy lider właśnie rocka progresywnego. Polski zespół oczywiście. No i potem był Lunatic Soul. To jest akurat też powiązane troszeczkę z Riverside, bo lider zespołu Mariusz Duda stworzył swój własny projekt i to właśnie jest ten projekt, to jest Lunatic Soul. To było w zeszłym tygodniu. Idąc za ciosem, znalazłem dzisiaj dla was dwie też perełeczki. Jedna perełeczka to jest zespół pochodzący z mojego miasta. Co jeszcze mi się, jeszcze po prostu bardziej dumny jestem z tego, że moje miasto, Bielsko-Biała, ma po prostu taki fajny zespół. No dobra, zespół nazywa się Lizard. Założycielami zespołu są Damian Bydliński, tak, i Mirosław Winek. Ten pierwszy to wokalista, ten drugi to gitarzysta. Tam potem do składu dołączyło parę innych osób. No a jak słyszeliście, to w ogóle jeżeli znacie troszeczkę historię rocka i lubicie rocka takiego właśnie progresywnego, no to dało się słyszeć wpływy, wielkie, olbrzymie wpływy King Crimson. W ogóle Lizard, nazwa zespołu, pochodzi właśnie od płyty, od tytułu trzeciego albumu właśnie King Crimson. No dobra, tyle gadania. To, co słyszeliśmy przed chwilą, Galeria Iluzji, to był kawałek, tytułowy kawałek z pierwszego albumu debiutanckiego z 1997 roku w Galerii Czasu. No dobra. Lecimy dalej i mam dla was kolejny kawałek tego samego zespołu. Gramy dalej i przed wami Lizard.

No tak, tak. Dżingiel będzie za chwileczkę. A co jeszcze? Co jeszcze? Powiem wam tylko tyle, że jeżeli chodzi o Lizard, to wydali, niech szybko policzę, 2, 4, 6, 8 płyt. Z czego pierwsza w 1997 roku, przedostatnia w 2015 i potem bardzo długo kazali na siebie czekać, bo dopiero w tym roku wydali ostatnią płytę, która ma tytuł Tongue Breaker. A, łamacz językowy. Ciekawe. Ciekawe. No, muszę posłuchać tej płyty, bo może być ciekawa. Mam dla was jeszcze jeden kawałek. To w ogóle to przed chwilą to był Każdy dzień to więcej ran w twojej głowie. A kolejny kawałek to będzie Ogród przeznaczenia. I tak jak słyszycie, po prostu można rocka progresywnego śpiewać także po polsku. Także dżingiel, a po dżinglu jeszcze jeden kawałek. To będzie Ogród przeznaczenia i zaśpiewa go dla was grupa Lizard. Thank you.

No i musiało być to zakończenie. Dobra, to był Lizard. No, chyba wystarczająco dużo wam powiedziałem o tym zespole. Pora przejść do drugiego punktu programu. A drugim punktem programu jest Kolosz. To jest kolejna grupa grająca... a wiecie co, ja wam to może przeczytam. Jest to ikona i absolutny fundament polskiego neoprog-rocka. Charakteryzują się bogatymi symfonicznymi aranżacjami klawiszowymi i melodyjnymi solówkami gitarowymi. No, to już mi się zaczyna podobać. A co to jest ten neoprog-rock? To jest melodyjna odmiana rocka progresywnego. No to może być ciekawie. W ogóle zespół został założony w 1985 roku w Warszawie przez perkusistę Wojtka Szatkowskiego i gitarzystę Mirka Gila. No i to by było na tyle. No. Na razie posłuchajcie, co oni sobą reprezentują. One Empty Hand, Collage.

What about the pain? Tak, to był kolejny kawałek grupy Collage. Teraz tak, bardzo ciekawa rzecz, bo oni wydali pierwszą płytę w 1990 roku. Płyta baśnie, płyta była śpiewana tylko po polsku, tylko piosenki były w polskim języku, no a potem się po prostu tak troszeczkę zeświatowili i w 93, 4 i 5 roku wydali 3 płyty śpiewane już po angielsku, z czego w 94 roku została wydana płyta Moonshine. To chyba najważniejsza płyta w dorobku właśnie Collage właściwie. Tak, i z tej płyty mam dla was kawałek Man in the Middle. Posłuchajmy go.

0: No niestety musiałem troszeczkę skrócić ten kawałek, ale w całości go możecie posłuchać na YouTubie. To był Man in the Middle. To było z najważniejszej płyty zespołu Collage. Płyta nazywa się Moonshine i została nagrana, wydana właściwie w 1994 roku. W ogóle to zespół rozsypał się w 1996 roku, a potem bardzo długo na nas kazał sobie czekać na kolejne po prostu piosenki. Tam się sporadycznie spotykali chłopaki i grali jakieś koncerty, ale zeszli się z powrotem w 2018 roku, no i przystąpili do nagrania kolejne płyty. Płyta ukazała się w 2020 roku, nosi nazwę Over and Out. I uwaga, gościnnie tam zagrał Stevie Rother. Jeżeli kojarzycie, lubicie rocka, to jest gitarzysta grupy Merlion. I to właśnie było słychać. To było słychać w tych kawałkach, bo z tej płyty przedstawiłem wam One Empty Hand, What About the Pain i teraz ostatni kawałek już po dżinglu, to będzie Heroes Cry. I to też właśnie jest z tej płyty. I tu można słyszeć właśnie wpływy właśnie Merlion. Tak ogólnie to Merlion też bardzo lubię. Zresztą moja ulubiona płyta to jest Misplaced Childhood. No, a to tak na marginesie. Dobra, margines był, wszystko było. Program się powolutku kończy, a do końca został nam dżingiel i jeszcze jeden kawałek. Za tydzień jeszcze jeden czwartek września, więc znowu będzie coś z rocka progresywnego. Także zakończmy fajnie po prostu ten miesiąc. Właśnie taką muzyką. To co? Do usłyszenia i zapraszam na znowu. To było Polskie Granie.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.

0: hopie.
1: Dzień dobry, Aberdeen. Przy mikrofonie Lidia Konar i sobotnie śniadanie po polsku w Szmu FM. Dziś w programie wyłącznie polska muzyka i mnóstwo kultury. Zaczniemy od literatury. Przybliżę Wam niezwykłą biografię poetki Marii Komornickiej. Później sprawdzimy najważniejsze informacje kulturalne ze Szkocji. Następnie usłyszycie zaproszenie od Katarzyny Kocyłak, dyrektor polonijnej grupy teatralnej Pod Orłem Białym, na jutrzejszy spektakl Dwa narody, jedna historia. Zaraz potem będzie o kulisach jutrzejszego narodowego czytania w Miller Hall w Edynburgu. Opowiedzą o tym nasi goście z Teatru MOS, dyrektor Patrycja Zając, aktor Mikołaj Figiel i Stefan Kredycki, gościnny aktor, lider zespołu Father-Son Team. Na koniec zapraszam Was na mini koncert życzeń. Zapaszcie kawę i spędźcie ten poranek ze mną.

Słuchacie Śniadania po polsku w Szmu FM. Za nami dwie piosenki, Czerwono-Czarni i Bądź dziewczyną z moich marzeń, a także Wodospad Patryka Kumura. Dodam tylko, że ta ostatnia piosenka, właśnie Wodospad, pochodzi z roku 2015 i swego czasu promowała album Patryka 2x2. I czas na troszkę poezji. Kim była Maryka Mornicka? To cudowne dziecko młodej Polski, poetka, tłumaczka, krytyk literacki. Zadziwiała, zachwycała. Zadebiutowała w wieku 16 lat, mając lat 18, pojechała na studia do Cambridge. Rok później razem z Wacławem Naukowskim i Cezarym Jelentą wydała jeden z najważniejszych manifestów epoki, Foczporty. Pisała dla Chimery. Była osobą bardzo inteligentną, ekscentryczną i nietuzinkową. Leśmian mówił o niej, mogłem jej słuchać godzinami. Aż w roku 1907 kazała wyrwać sobie wszystkie zęby, założyła męskie ubranie i przeistoczyła się w Piotra Własta. Świat powoli zapomniał o Marii. Zapomniał do tego stopnia, że kiedy w 1938 roku Tadeusz Boy Żeleński przygotowywał leksykon Młoda Polska, wybór poezji pisał do Kazimierza Czachowskiego z prośbą o informacje na temat daty śmierci Marii Komornickiej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Maria, w zasadzie już Piotr, wciąż żył. Maria Komornicka zmarła w roku 1949 w domu starców w Izabelinie 8 marca w Dniu Kobiet. Chyba żaden z wierszy Marii Komornickiej nie jest w programie szkolnym. Zainteresowanie Marią jest niszowe. Jedynie wśród polonistów, historyków literatury właśnie można zauważyć jakiekolwiek zainteresowanie jej twórczością. Na podstawie historii Komornickiej Tadeusz Różewicz napisał sztukę Białe Małżeństwo, a w 1979 ukazał się słynny szkic Marii Janion, gdzie jest Lemańska. W 1995 powstał krótki film dokumentalny na zmiar życia Maria Komornicka. W roku 2004 Katarzyna Ewa Zdanowicz wydała książkę Kto się boi Marii K. Sztuka i wykluczenie. A w roku 2005 ukazała się w formie książkowej sztuka teatralna Izabeli Filipiak, Księga M. Niestety większość z tych pozycji jest dzisiaj w zasadzie niedostępna. Moi drodzy, jeżeli macie ochotę oczywiście więcej dowiedzieć się o tej poetce, to oczywiście zachęcam do poszukiwania informacji w internecie. Fragmenty biografii, które przed chwilą usłyszeliście na naszej antenie, pochodzą ze strony www.poeziabiegania.pl. A już teraz zapraszam Was do wysłuchania jednego z wierszy Marii Komornickiej. Oto mi z oczu spływa kraina, w której zjawiłeś się majem.

Maria Komornická, oto mi z oczu spływa kraina, w której zjawiłeś się majem. Oto mi z oczu spływa kraina, w której zjawiłeś się majem. Oto w zakręcie żegna mnie dom, w którym się zrodził i umarł nasz świat. Oto mi z nóg ucieka ląd, skąd dzieci nieme patrzyliśmy w dal. Na zawsze odpływam stąd, prądem znaczonym wśród fal, wzrokiem dzieci. Ach, w bezmiar wiedzie ten prąd i nie wiem, gdzie znaleźć w bezmiarze ten kraj, ten dom, ten ląd, w którym zstąpisz majem.

0: Słuchacie polskiego show w Szmuł FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio, Szmuł FM.
1: Czas na krótkie informacje kulturalne. Polonina jesień zapowiada się znakomicie, złapcie kalendarze. Zaraz zdradzę Wam 5 propozycji od dnia dzisiejszego do końca października, ale uwaga, tuż po informacjach kulturalnych usłyszycie na naszej antenie wyjątkowe zaproszenie od pani dyrektor Polonijnej Grupy Teatralnej pod Orłem Białym, Katarzyny Kocyłak, na jutrzejszy spektakl Dwa Narody, Dwie Historie. Zaraz potem zapraszam na wywiad z panią dyrektor Edynburskiego Teatru MOS, Patrycją Zając oraz Mikołajem Figlem, którzy opowiedzą nam o wielkiej inscenizacji Dziadów Adama Mickiewicza, która w ramach Narodowego Czytania rusza w Edynburgu już jutro. A teraz zobaczmy, co czeka na nas w Aberdeen w kolejnych tygodniach. Spotkanie kierunek literatura, Bolesław Prus, odkrycie Prusa bez kolejnego filtra przy dobrej herbacie i domowym cieście już dzisiaj o godzinie 16 w siedzibie Polish Association Aberdeen przy 20 Backwind. Wstęp wolny, szczegóły na profilu Biblioteka Polish Association Aberdeen na Facebooku. Wystawa historyczna Frontem ku mapie. Przestrzenne losy polskich sił zbrojnych w Szkocji oraz setna rocznica urodzin Andrzeja Wajdy. Wystawa czynna od dzisiaj do 11 października w Aberdeen Central Library. Wstęp bezpłatny. Kursy językowe w Polish Association. Już dzisiaj spotkanie organizacyjne kursu języka angielskiego i polskiego. Szczegóły na stronie Polish Association Aberdeen. Pokaz filmu Popiół i Diament. Cyfrowo odnowione arcydzieło polskiego kina od Polish Film Club Borszcz. Seanse wieczorne w październiku. Szczegóły znajdziecie również na stronie Polish Association Aberdeen. Polonijny klub rodzinny Fancy Sensi Dancy zaprasza na jesienne kreatywne warsztaty sensoryczno-taneczne dla najmłodszych i rodziców. Wybrane weekendy przez cały październik w Centrum Kultury Polonijnej w Aberdeen. Informacje i rezerwacje na stronie Centrum Kultury Polonijnej. Wspierajcie lokalne inicjatywy, zostańcie z nami i słuchajcie uważnie. Za chwilę wchodzą nasi teatralni goście.
2: Dwa kraje, dwie kultury i jedna niezwykła historia pisana sercem na emigracyjnym szlaku. Co połączyło mazowieckie wierzby ze szkockimi wrzosowiskami? Polonijna Grupa Teatralna pod Orłem Białym zaprasza serdecznie na wyjątkowe wydarzenie artystyczne. Dwa narody, jedna historia. Już wkrótce przeniesiemy się pod wspólne szkockie niebo, aby przeżyć chwile pełne wzruszeń, dumy i tęsknoty. Zobaczą Państwo spektakl, który dotyka strun głęboko ukrytych w sercu każdego z nas. To opowieść o tożsamości, odwadze i splataniu się dwóch bratnich dusz, polskiej i szkockiej. To nie wszystko. Tego wieczoru scena zapłonie energią podczas specjalnego występu Iskier Północy. A do głębi poruszy Was specjalny gość. Rodowity Szkot, którego zgra na dudach, wywoła ciarki i przywoła ducha wyżyn. Drodzy Państwo, 20 września 2026 roku, godzina 17, w budynku Polskiej Szkoły Słonecznej. Zapraszamy serdecznie. Polonijna Grupa Teatralna pod Orłem Białym. Do zobaczenia.
3: This is Szmuł FM. Właśnie słuchacie Szmuł FM. W Edynburgu właśnie opadły emocje po kolejnej próbie do Narodowego Czytania. Specjalnie dla słuchaczy audycji Śniadanie po polsku w Szmuł FM podglądamy kulisy tego wydarzenia. Przy mikrofonie reżyserka spektaklu i dyrektorka Teatru MOS Patrycja Zając oraz aktor wspomnianego teatru Mikołaj Figiel i gościnny aktor, muzyk Stefan Kredycki. Dzień dobry.
4: Cześć, z tej strony Patrycja Zając, Teatr MOS.
5: Cześć, nazywam się Mikołaj Figiel i jestem aktorem Teatru MOS. Witam, nazywam się Stefan Kredycki i gościnnie zagram w guślarza, a prywatnie jestem też liderem duetu gitarowego Fatherson Team.
3: Dopiero co odłożyliście scenariusze, jakie to uczucie zmierzyć się z tak potężnym tekstem na chwilę przed oficjalnym występem tutaj w Szkocji? Kim są postacie, które gracie i jak się czujecie w ich skórze, oddając ten mroczny, poniekąd romantyczny klimat?
6: Ja wcielam się w kilka postaci. Moją główną rolą jest chłop, który bierze udział w rytuale pod przewodnictwem guślarza. Ale też gram rolę Józia, czyli ducha lekkiego grzechu dziecka, i Kruka, który jest duchem ofiary złego pana. Każda z tych ról jest inna i skupia się na innych emocjach. W tym tkwi największe wyzwanie dla mnie, żeby przekazać te wszystkie emocje widzom.
3: A jak to wygląda z twojej perspektywy? Twój bohater niesie ze sobą zupełnie inny ładunek emocjonalny. Jak ty czujesz się w swojej roli?
5: Jest to mój debiut w teatrze, więc cieszę się, że dostałem taką szansę. Zostałem zaproszony, aby odegrać postać guślarza, który jest dość mroczną postacią, ponieważ wywołuje duchy i prowadzi cały obrządek w dziadach. Wywołane przez niego duchy mają jasną, jak i ciemną stronę, więc będzie się zachwycał, jak i bał.
3: Zadanie macie ogromne. Prawdę mówiąc, to zastanawiam się, jak logistycznie udźwignąć tak wielki dramat. Z tego, co się orientuję, obsada aktorska na scenie jest kameralna, ale to nie wszyscy wykonawcy. Ile osób tak naprawdę gra tutaj na żywo, a ile usłyszymy z offu?
4: Nasze czytanie performatywne obejmuje drugą część Dziadów, więc rzeczywiście jest to spore wyzwanie logistyczne. Stąd posiłkujemy się różnymi środkami wyrazu, takimi jak na przykład projekcje czy lalki. Co do obsady, na scenie będziecie mogli Państwo zobaczyć, usłyszeć aktorów Teatru MOS, Mikołaja Figla, Annie Cook, która będzie tym szkockim akcentem naszego występu, oraz mnie. Gościnnie dołączyli do nas Stefan Kredycki z zespołu Fatherson Team oraz Marcin Werbowy, muzyk zespołu Radioactive i redaktor Polskiego Radia Scotland. Rzeczywiście będzie też sporo głosów z offu, a mianowicie chór. I te nagrania pochodzą z naszego oryginalnego, takiego już pełnowymiarowego przedstawienia, które zagraliśmy w 2019 roku w edynburskim teatrze Assembly Roxy. I to będzie Ewa Żabińska, Łukasz Moskalik, Beata Furgalska, Roland Reiser, Katarzyna Stępniak oraz Małgorzata Wrońska. Serdecznie bardzo chciałabym wszystkich ich z tego miejsca pozdrowić.
3: No, podziękowania, jeszcze przyjdzie czas, a tymczasem mam tutaj kolejne ciekawe pytanie. Skoro jesteśmy w Szkocji, z kuluarów dowiedziałam się, że w tej na wskroś polskiej klasycznej opowieści pojawią się elementy szkockie. No właśnie, jakie to będą elementy i jak udało się wam połączyć tradycyjny słowiański obrzęd dziadów z tutejszym klimatem?
4: Dokładnie tak. Jak to zresztą zawsze z dziadami w Teatrze MOS bywa, znowu będziemy dwujęzyczni. My jesteśmy w ogóle dwujęzyczną formacją teatralną, stąd staramy się w spektaklach łączyć języki, łączyć kultury. Dziady, rzeczywiście na wskroś nasze polskie, słowiańskie, wcale nie są tak bardzo odległe od kultury galickiej czy celtyckiej. Wszystko przecież dzieje się w okolicach tej nocy halloweenowej, prawda? Tak jak na nią patrzymy z perspektywy bycia w Wielkiej Brytanii. Tak zresztą w naszym spektaklu w Teatrze Assembly Roxy podeszliśmy do tego tematu, czyli można powiedzieć z takiej trochę perspektywy antropologicznej. Co do czytania performatywnego, w ramach Narodowego Czytania w Szkocji 20 września. Tym szkockim elementem będzie nasza aktorka Annie Cook. Ona jest Szkotką i rzeczywiście będzie ze sceny do Państwa mówiła, czytała w języku angielskim, ale właściwie szkockim. Korzystamy tutaj z tłumaczenia profesora Charlesa Kraszewskiego. Annie kreuje postać ducha Zosi, czyli ducha z tej kategorii średnich przewinień. Także no, mam nadzieję, że się bardzo Państwu spodoba nasza aktorka w tej roli. I zapewnić jeszcze chciałabym tutaj skorzystać z okazji. Proszę się nie obawiać. Naprawdę wszystko będzie absolutnie czytelne i zrozumiałe. Nawet dla tej części widowni, która może nie posługuje się biegle językiem szkockim. Ale dlaczego będzie to zrozumiałe i czytelne, tego już nie zdradzę. O tym będzie można przekonać się na żywo 20 września.
3: No, brzmi to bardzo tajemniczo i poniekąd zachęcająco. To połączenie kultur i nowoczesnej formy robi wrażenie. A z czym tak naprawdę chcecie zostawić widza? Jakie przesłanie niesie to wasze widowisko dla współczesnej publiczności tutaj w Edynburgu?
4: Dziady jest to dla mnie spektakl dialogu. Przede wszystkim dialogu ze względu na historię żywych z umarłymi, ale również dialogu nas, współczesnych odbiorców, z historią, z tradycją, z obyczajem, z rytuałem, z jakąś taką ludową moralnością. Możemy się dzięki temu spektaklowi zagłębić w ten świat, poszerzyć po prostu naszą humanistyczną wiedzę. I więc są to takie bezsprzeczne kulturowe wartości, które możemy wynieść z tego przedstawienia. No a jeżeli mówimy o widzach innej narodowości, no to również wartości międzykulturowe, prawda? Bo możemy poznać obyczaje, tradycje, historię innego kraju, innej nacji. Następnie historia opowiedziana w dziadach jest dla mnie taką ponadczasową opowieścią o przemijaniu, o śmierci, o duchowości, o moralności. A to są takie wartości, które są uniwersalne, prawda? Bez względu na to, w jakiej epoce, w jakim wieku, w jakim czasie żyjemy. No i wreszcie myślę, że też dość ciekawy będzie ten spektakl ze względu takiego, no jakby samego kwestii estetyki takiej wizualnej, czy również tej warstwy dźwiękowej. To też może być dla widzów atrakcyjne. Wszystko oczywiście zależy, kto i czego szuka w teatrze. Ale na pewno spotkanie z tym klasycznym absolutnie tekstem Mickiewicza jest zawsze niezwykłe, wartościowe i takie w dobrym tego słowa znaczeniu niepokojące.
3: Pasja, z jaką opowiadasz, Patrycjo, o tym przedstawieniu, ogólnie o graniu, jest bardzo zachęcająca i myślę, że na tym przedstawieniu pojawią się nie tylko pasjonaci sztuki, ale i też ci zaciekawieni. Na koniec jeszcze, komu najbardziej chcielibyście podziękować za to, że to wydarzenie w ogóle dochodzi do skutku i dlaczego nasi słuchacze muszą się tam pojawić?
4: Ja bym chciała bardzo podziękować przede wszystkim organizatorkom Narodowego Czytania w Szkocji, całego głównego eventu. Jest to Izabela Soku oraz Hanna Retecka. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Wam, dziewczyny, za Waszą no, niesamowitą pracę oraz serce, które wkładacie co roku w organizację tego wydarzenia, jak również za naszą tak serdeczną współpracę Was z naszym teatrem, że co roku nas zapraszacie do takiego czynnego udziału. Dziękuję bardzo również naszym gościom, którzy użyczą głosu Guślarzowi oraz Duchowi Złego Pana, czyli wspomniani już Stefan Kredycki oraz Marcin Werbowy. I też dziękuję bardzo Konsulatowi Generalnemu w Edynburgu, bez którego wsparcia finansowego ten projekt pewnie by się nie odbył. Jak również wszystkim naszym patronom medialnym, którzy pomagają w promocji w tym oczywiście Tobie, Litko, oraz audycji Śniadanie po polsku. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. No i wreszcie na koniec, ale to równie ważne, dziękuję serdecznie już teraz wszystkim Państwu, którzy zakupili bilety i którzy zdecydowali się spędzić z nami i z Mickiewiczem ten niesamowity, magiczny wieczór 20 września w Miller Hall w Edynburgu.
3: Ja również, Patrycjo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za kolejną bardzo interesującą rozmowę i mocno trzymam kciuki za premierę. Wam, Stefanie i Mikołaju, również pięknie dziękuję i jeszcze może od Was kilka słów zachęty, dlaczego warto przyjść na Narodowe Czytanie do Miller Hall.
7: Myślę, że słuchacze absolutnie muszą przyjść, żeby na żywo doświadczyć tych wrażeń i emocji z jednego z najlepszych tekstów polskiej literatury.
8: Ja chciałbym podziękować Patrycji Zając oraz Teatrowi MOS za zaproszenie do wystąpienia wraz z nimi w tym epickim wydarzeniu. Zapraszam wszystkich na to widowisko, bo naprawdę warto to zobaczyć.
3: Tak, na pewno będzie warto przyjść na to wyjątkowe, performatywne czytanie dziadów z elementami szkockimi w wydaniu Teatru MOS. Przypomnijmy, premiera odbędzie się już jutro, w niedzielę 20 września o godzinie 19 w Miller Hall w Edynburgu. Lista miejsc jest ograniczona. Pięknie dziękuję Wam za rozmowę. Rozmawiali
4: Patrycja Zając, Teatr MOS, Mirror of Stage, dawniej lustro sceny.
6: Aktor Mikołaj Figiel.
8: Stefan Kredycki.
0: Słuchacie polskiego show w Szmu FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio. Szmu FM.

0: so rodil blask.
1: Masz problem z piciem? Anonimowi alkoholicy mogą ci pomóc. Zadzwoń pod numer 0203 916 0097. Od poniedziałku do piątku od 19 do 21 oraz w soboty i niedzielę od 17 do 21 lub odwiedź naszą stronę www.aalondyn.org.
2: Brać.
3: Nie brać.
2: Żyć.
3: Czy umierać?
2: Mogę wybierać.
3: Tylko sam nie potrafię.
2: Sama nie będę, jak do NA trafię. www.anonimowinarkomani.org.
3: Z nami nie jesteś sam, ale sam wybierasz, jaką drogą pójść.
4: W sobotni poranek budzimy was polską muzyką w Radio Szmur FM.
5: Słuchacie Śniadania po polsku w Szmur FM. Moi drodzy, przed nami mini koncert życzeń, czyli czas, kiedy są prezentowane wasze piosenki, wasze życzenia muzyczne. Nasza słuchaczka Dorota wybrała dla siebie piosenkę Edyth Geppert pod tytułem Nie żałuję. Przyznam szczerze, że ten wybór troszeczkę mnie zaskoczył. Edyth Geppert bardzo rzadko gości na naszej antenie, mimo iż jest to ambitna piosenkarka, wykonująca ambitny repertuar. Nie żałuję z tekstem Agnieszki Osieckiej. Oryginalnie zostało wykonane przez Edytę w 1991. Oczywiście potem też pojawiły się covery, m.in. Stanisławy Celińskiej, Lory Szafran, Mileny Wiśniewskiej i tak dalej. Wiadomo, gusta są różne. Ja i tak uważam, że najlepszy jest oryginał. Droga Dorotko, już teraz dla siebie Edyta Geppert i Nie żałuję. Oczywiście przypominam, że piosenki do mini koncertu życzeń możecie zamawiać u nas na naszej stronie na Facebooku. Wystarczy nas znaleźć pod hasłem Śniadanie po polsku, Polish Breakfast Show na 99,8 Szmu FM. I tam oczywiście jest taka opcja, że można do nas wysłać wiadomość. Oczywiście zachęcam do przesyłania takich prośb.

Nasz słuchacz Paweł prosi o piosenkę Czerwonych Gitar, Płoną Góry, Płoną Lasy. Jak napisał, bardzo ciężko było mu wybrać, ponieważ bardzo lubi muzykę, taką starą, jeszcze z czasów PRL-u, a piosenka Czerwonych Gitar, Płoną Góry, Płoną Lasy kojarzy się mu z dzieciństwem i z wakacjami.

Zbliża się godzina 10, więc czas kończyć dzisiejsze śniadanie po polsku w Szmu FM. Przez ostatnią godzinę była z Wami Lidia Konar. Gorąco zachęcam Was do wzięcia udziału w jutrzejszych wydarzeniach. Nie przegapcie spektaklu Dwa narody, jedna historia polonijnej grupy teatralnej Pod orłem białym. Już jutro o 17 w budynku Polskiej Słonecznej Szkoły w Aberdeen. Z kolei o 19 narodowe czytanie z teatrem Moss w Miller Hall w Edynburgu. Bardzo dziękuję moim gościom, aktorom oraz Patrycji Zając za udzielenie wywiadu i przybliżenie nam kulisów tego literackiego święta. Dziękuję Wam za wspólną godzinę, życzę cudownego weekendu i do usłyszenia w kolejną sobotę tuż po godzinie 9.